trzeba jasno. Ta mene robisz klinca, tinka, sprasze, watpa, simura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć, ta me weć nie masz rad. Olpa pri